0: chcesz to. Ozon.
1: Poryczkę te idę.
2: The Voice. Na interesno to od The Voice Quiz z Mariliką.